0: Marek Zubrycki, a kampaniatar kolektywu Wasiloczki z Bielska Podlaska. Już te takie pieśni miejscowe i z Białorusi, tak, z Polesia pieśni. No, repertuar to Natalia Martyniuk. I ona jako dyrygentka nam przynosi niekilka propozycji i my, no, wybierajemy pieśni, tak, uczymy się pieśni i śpiewajemy. No, my starajemy się tak kap rozwijać i kap pieśni byli, że to choć jakieś inszy.
1: A wy jeszcze przyjeżdżajcie na każdą repetycję z Białowieży. Jak wam sumieszczać udaje się dwa kolektywy, dwa różne z usim podchody, bo jednym wy kierownik, a drugim wy akompaniator, Wasileczkach minowite, jakie сегодня выступают.
0: Тут, як видно, я маю такую технологию, так, таблети і так далі, бо вже мушу криху дивитися на, відомо, на тексти, на ноти. Часом два колективи грають одну пісню, так, але зовсім інша є апрацовка. Я тут, каб не мав такої тут технології, я би мог якісь там трошку ошибки тут мати, так. Ну, а коли я маю розпис, як, що, яка я зверот, Kotka, projdziesz i tak dalej, urze kryszku lachciej.

0: Так. Беларуская радиорация. Разом між межами.
1: Вечer z racji продолжается. Był już Jakub Suszczyński, a przez niekilka chwilin spotkajcie się z Julią Siwiec, jaka ja u swoim felietonie raz powiedzie pra kadrowy rezerw po białorusku. A ja tak sama o drugiej połowie tej godziny i nie tylko dumę już to raz u siebie te aż 4 godziny czas od czasu chcę poznajomić was z niekalkimi fragmentami kniżki, jaka ja leży przede mną. Ta kniżka Georgia Walkawycka Wiry. A czemu? A to duma już to rozkażu, bo już podrawiazna wam krychu paźniej, ale heta związana bez sumniewu z tym, że w tym chodzie, aby chodzim 70 godów od wypusku pierwszego numera tydniowika Białorusów u Polszczy Niba. Także to i do tego jeszcze dojdzie, a pakulż to kryszku Nibu, kryszku muzyki, a zaraz po tym Julia Siwiec.

Próbujcie na przykład adaptować mużycką prawdę. Szalanska prawda, wiaskowa prawda, wózka. Choć i osnowną czytacką bazę rozmieścił bielastocka wioscy, nie zawużwał tydniowiku horyzont wiaskowymi ramkami. Heta nasza jedyna gazeta na białoruskiej mowie użo amal odczuwał dotyk praciachnutaj z historii ruki. Tak sama adzinaj wielanskaj naszej niby. Szmat czego u nas znajdzie casu polnaha. Wynik tojże adzinaści znaczyć zagołowkam sprawa jasnaja. Dla prastaty i da chodliwości dadał mila huczność i podtekst. I tak woś była wydumana nazwa tydniowika niba. Da fragmentał kniżki budu jeszcze wiartaca. Tak, że zostawajcie się razem z nami z Białoruskim Radio Racja.

8 chwilin zostaje co do 20 godziny u Polski, 21 u Białorusi. Sąca użo schabala się. Dobra, że razem z nami jeszcze jest hurt, bo saje sąca. Jaki ciepier przed wami.

tym Czarchowyja wysłuchajecie u 6 godzin ranicy. Także to trzeba zostawać z racjaj, a sabliwa tym, jakim nie śpica, ty ja, jak ja, jakim trzeba odpoczyć, pierad zautrasznie praca i zrozumiała, niechaj odpocznąć. Ale kaliś tości chocza być z nami, my zausiody z wami.